I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

polsku.

0: Minęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle. Dorota Wartecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji.
0: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek o objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Paszkiewicz.
3: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
4: Od podirytowania, czasująca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
3: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
4: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
3: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
0: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z opałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed opałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie więcej chmur i tu możliwy przelotny słaby deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 do 27 stopni, chłodniej miejscami na północnym wschodzie od 18 do 20, a nad samym morzem 16-17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: No i jest parę minut po godzinie 6. Witamy was bardzo serdecznie w ten wyjątkowy wtorek, 26 maja. Od samego rana ślemy ogromne uściski i najpiękniejsze życzenia, no, dla wszystkich mam w naszym regionie.
9: Drogie mamy, no jesteście wielkie, wszystkiego co najlepsze. A my startujemy z porankiem na pełnych obrotach, żeby ten dzień zaczął się z jak najlepszą energią.
8: Kawa w dłoń, głośniki w prawo,
9: no i budzimy cały region.
8: Bartek Skrajnowski,
9: Patryk Jaremierski.
8: Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest ta godzina, że my sobie sprawdzamy, co tam słuchacie w kalendarzu. No i oprócz tego najważniejszego święta, no to w tym kalendarzu nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Drakuli oraz Dzień Samolotów z papieru.
1: O, papierowe samoloty. No pamiętam, jak w szkole rzucało się nimi z ostatnich ławek. Dzisiaj możemy legalnie polatać wspomnieniami. No,
0: oczywiście, że tak. Imieniny natomiast obchodzą dzisiaj Ewelina, Paulina, Filip i Angelika. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
1: A dla całej reszty ekipy na nogach numer na dzień dobry, który od razu wrzuca najwyższy bieg. Także gramy.
2: W jak Włocławek. Po polsku na

0: No to teraz uwaga, no bo lekarze z Poznania uratowali faceta, no, którego temperatura ciała spadła do 22 stopni.
1: Serce stanęło, głęboka hipotermia. A oni włączyli ECMO i go wyciągnęli.
0: 40-latek trafił na SOR, migotanie komór, zero akcji serca.
1: Ogrzali go do 28 stopni, zdefibrylowali i serce ruszyło.
0: No i zero uszkodzeń neurologicznych, facet jest no w pełni logiczny.
1: Pierwszy taki przypadek w tym szpitalu, no szacun dla zespołu.
0: No i to jest dopiero prawdziwy cud.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk. Dorota Werdycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przyjazdem i wjechał w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli czy nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
1: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
3: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
1: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
5: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
1: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Frederyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Frederyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Frederyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101,4 FM.
1: Wtorek znów będzie pogodny, niemal bezchmurny, tylko miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie nieco więcej chmur i tu możliwy przelotny słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 22 do 27 stopni, na północnym wschodzie chłodniej od 18 do 20, a nad samym morzem od 16 do 17.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był gorszy.
10: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem taki lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
9: Kamil Majchrzak będzie we wtorek ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. O godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały nasze zawodniczki. Iga Świątek pokonała Australijkę Emerson Jones. Świetny mecz rozegrała też Maja Chwalińska, która pokonała mistrzyni olimpijską Chinkę Quinwen Zeng. A jeszcze w niedzielę do kolejnego etapu zmagań awansowały Magdalena Frech i Magdalinet. Mecze paryskiego turnieju pokazuje Eurosport. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofeo odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Natomiast za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Najlepszym bramkarzem sezonu został Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą Wojciech Mońka z Lecha Poznań, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Pachnie powołaniem do kadry. Ale jak już o tym mowa, to WFL Wolfsburg z naszym reprezentacyjnym bramkarzem Kamilem Grabarą nie utrzymał się w piłkarskiej ekstraklasie Niemiec. W rewanżowym meczu barażowym przegrał na wyjeździe pod ogrywce z SC Paderborn 1-2. W ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej Ligi NBA i wyrównali stan rywalizacji play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania we wtorek w hali obrońców tytułu oraz w czwartek ponownie w Teksasie. Hokejści Vegan Golden Knights odrobili z kolei 3-bramkową stratę i wygrali z Colorado Avalanche 5-3 i prowadzą 3-0 w serii play-off w finale konferencji zachodniej Ligi NHL.
11: Jest parę minut po godzinie 7:00, no i ta końcówka maja jest po prostu wspaniała. Już w tym momencie na termometrach mamy 15 stopni i mnóstwo słońca za oknem.
12: A będzie jeszcze lepiej, bo dzisiaj w ciągu dnia dobijemy nawet do 27 stopni. No wcześniej była jesień, teraz mamy czyste lato w środku wiosny.
11: No pogoda idealna, a w głośnikach mamy dla Was równie gorące hity.

0: No i proszę bardzo, okazuje się, że sezon na grzyby już ruszył i to wcale nie chodzi o to, że mamy jesień, tylko o gąśnicę wiosenną, czyli tak zwaną gąskę majową.
1: Czyli Polak nawet w maju potrafi wejść do lasu i wrócić z reklamówką grzybów. No, narodowa dyscyplina sportowa.
0: No podobno ten grzyb pachnie świeżym ogórkiem, rośnie na łąkach i obrzeżach lasów, no ale trzeba uważać, no bo łatwo pomylić go z bardzo trującym sobowtórem.
1: No i tu kończy się romantyczne grzybobranie, a zaczyna polski klasyk. Szwagier mówił, że jadalny. Jak nie jesteście pewni, lepiej wrócić z pustym koszykiem niż z karetką.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Budynek na Maślanej już wkrótce wypełnił się nowymi mieszkańcami. Oraz ubiegłą sobotę odbył się 12. memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Włocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełnił się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: To jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4/6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tą przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze w wakacje. Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych. Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km. Mówi Damian Hełminiak, zastępca burmistrza Brześcia Kujawskiego.
3: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik. I z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie.
1: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia. Mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
4: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopaską, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
5: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30 czy 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12 drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
6: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni, lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca, jak najbardziej pozytywnie.
1: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM. Chcę

0: No to już teraz szybki rzut oka na drogi. No i od razu widać, we Włocławku zrobiło się dzisiaj zdecydowanie ciaśniej. Mamy nową listę od miejskiego zarządu dróg.
1: Projekt Zielone Tereny idzie pełną parą, a kierowcy stoją w błękitnym dymie. No to gdzie kompletnie nie pojedziemy?
0: Całkowicie zamknięte są Zduńska, Miedziana, Szczęśliwa, Jagiellońska i Zielony Rynek aż do Bojańczyka. No mało tego, stoją też skrzyżowania Królewiecka ze Zduńską, Jagiellońska z Trałguta oraz Świętego Antoniego z Jagiellońską. No wszystko jest rozkopane.
1: Tak, do tego dorzućmy zamienioną Wielki Woner w ulicę 3 Maja wraz ze skrzyżowaniami z Przedmiejską, Piekarską i Zapiecek. Tam szlaban stoi aż do końca października.
0: Zwężenia natomiast mamy na Chmielnej, Królewieckiej, Zielnej, Noakowskiego, Energetyków Przychutniczej, Wodociągowej, Kombatantów, Żurskiej, Rysiej i Chocimskiej.
1: No to brzmi, jakby drogowcy wylosowali ulicę z kapelusza i na każdej postawili po jednym pachołku. A piesi? No piesi mają łatwiej, nie?
0: Gdzie tam? Chodniki i pasy zieleni zwężone na Cygance, Barskiej 3 Maja przy Tumskiej, Strugaczy przy Okrężnej, Świętego Antoniego, Jodłowej, Wiejskiej, od Ronda Kokoszka, Leśnej i Lipnowskiej.
1: Czyli krótko, jak możecie, to wyjedźcie chwilę wcześniej albo po prostu zaparkujcie przed miastem i idźcie na piechotę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran. Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
2: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
1: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
1: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem

0: który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich. Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
1: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzący.
0: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
2: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
3: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
2: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
4: Mam dwóch synów. Stawiają, różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
5: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
2: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Pogodnie i słonecznie dziś niemal w całej Polsce, tylko na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie, zwłaszcza pod wieczór, nieco więcej chmur i tutaj może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach dziś przeważnie od 22 do 27 stopni, na północy nieco chłodniej, nad samym morzem od 16 do 17.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam, jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Polak zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, a wcześniej doskonale poradzili sobie Hubert Hurkacz, który wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, Magdalena Fręch po tym, jak skreczowała jej rywalka Elena Gabriela Ruse, Magdalinet, która wygrała z Czeszką Terezą Walentową, Iga Świątek, która pokonała australijską tenisistkę Emerson Jones oraz Maja Chwalińska, która pokonała Chinkę Quinten Zeng. Dla Polki był to już czwarty mecz na kortach Rolanda Garrosa, bo udanie przebrnęła eliminację. Ale jak mówi, warunki w Paryżu nie rozpieszczają.
10: Są to ciężkie warunki, szczególnie, że tydzień temu było tutaj tak zimno. Przed eliminacjami naprawdę marzliśmy. Także no śmieszna jest ta pogoda w Europie chyba całej, ale tak, no na pewno jest to wymagające, ale warunki są takie same dla wszystkich, także staramy się najlepiej jak potrafimy, żebyśmy troszeczkę obniżyli tą temperaturę swojego ciała i nawadniamy się, myślę, dużo więcej niż normalnie.
9: Wracając do meczu Kamila Majszaka, to ten dziś o godzinie 11. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy Desafio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem jechał w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Wolcha oraz o 56 Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamina Yamala. A zostając przy piłce, to nie ma Ligi Mistrzów, nie ma dalszej współpracy. AC Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegriego, to efekty dopiero 5. miejsca w Serie A, na które Rossoneri spadli w ostatniej kolejce. Klub oprócz trenera zwolnił też 3 dyrektorów wykonawczych, bo zapowiedział gruntowną przebudowę drużyny przed przyszłym sezonem.
11: Jest parę minut po godzinie 8, no i słuchajcie nas uważnie już za parę chwil, bo opowiemy o tym, no jak miasto zamierza powalczyć o nasze zdecydowanie lepsze samopoczucie podczas popołudniowych spacerów.
12: Szykują się dobre zmiany na świeżym powietrzu, ale w tej godzinie zrobimy też coś ekstra. Sprawdzimy, co ciekawego będzie działo się w regionie w nadchodzący weekend. No, trzeba powoli planować wolny czas.
11: Szczegóły już za kilka minut, zostańcie z nami, bo mamy dla was dobrą muzykę i same konkrety na ten wtorek.

0: Wtorkowy poranek cały czas trwa. No i słuchajcie, bo temat jest poważny, bo w ostatnich tygodniach w pobliżu terenów zielonych na Michelinie, Zawiślu czy też przy rzece, no nie dało się normalnie postać minuty bez machania rękami.
1: Dlatego ostrzegamy, że dzisiejsza noc będzie na pewno głośna. Od zazamcza po południe każdy zakątek dostanie dawkę preparatu, który ma nam przywrócić święty spokój na spacerach.
0: Ratusz podkreśla, że to nie koniec. Kolejne terminy będą ustalane w zależności od pogody i tego, czy te małe bestie znowu nie wrócą ze zdwojoną siłą.
1: No i zobaczcie, budujemy piękne zielone tereny w Śródmieściu. Zamykamy ulice, robimy wonerfy. A natura i tak próbuje nas przechytrzeć.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to ja sobie tak przeglądam internet, no i mam dla ciebie i dla naszych wszystkich słuchaczy oficjalny zakaz siedzenia w domu od najbliższego piątku. Nadchodzi weekend, no a lista imprez we Włocławku i całym powiecie jest dłuższa niż wykaz zwężeń dróg na Śródmieściu.
1: No i to rozumiem. Zaczynamy z grubej rury. Od piątku w Browarze B ruszają eliminacje do Poland Rock Festival. Legendarny festiwalowy klimat wjeżdża do miasta, więc głośniki będą trzeszczeć.
0: Mało tego, przez cały weekend będziemy mieli najazd zabytkowych Volkswagenów na przystani Osir, no będą garbusy, ogórki, no i klasyki motoryzacji.
1: Klasyka. Idziesz popatrzeć na auta z lat 70., a potem w sobotę płynnie przemieszczasz się pod Halem Mistrzów na motoorkiestrę.
0: No a w tym samym czasie w Zarzeczawie odpalają 45. Dni Otwartych Drzwi. No ale to oczywiście nie jest koniec, no bo w całym powiecie będzie dziać się jeszcze więcej.

0: No to jeśli interesujecie się tym, co dzieje się we Włocławku, no to warto wiedzieć, że już za chwilę odbędzie się sesja Rady Miasta.
1: A tam klasyczny pakiet. Drogi, inwestycje, klimat, zabytki i dużo papierów do przegłosowania.
0: Radni zajmą się m.in. planami dotyczącymi kanalizacji deszczowej na Mielęcińskiej i aktualizacją miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.
1: Czyli może kiedyś doczekamy czasów, że po większym deszczu człowiek nie będzie sprawdzał głębokości ulic przed przejazdem.
0: Oby. A my już płynnie przechodzimy do kolejnego numeru.
2: Po polsku na 101,4 FM.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne. Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
4: Antybalistyki.
1: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
5: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
6: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
5: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
6: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
5: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
1: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
7: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
1: I już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
8: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
1: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
9: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równo godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
10: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie nudno się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tylko nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
9: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Quyen Van Zeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Fręch ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, Las Klin, Samonium Nikozja czy słoweński NK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130 do 93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o Mistrzostwo Ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wtorek będzie pogodny i słoneczny w większości regionów przez cały dzień. Dopiero pod wieczór na północnym wschodzie i na północnym zachodzie mają pojawić się deszczowe chmury. Może tu też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet miejscami 30 na zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
12: No jest parę minuty po godzinie 9:00. Wtorek rozkręcił się na dobre, słońce jest wysoko, humory dopisują, no a my zerkamy w kalendarz, no i mamy dzisiaj 26 maja, no czyli oficjalnie dzień mamy.
13: Dokładnie tak, wszystkim mamom przesyłamy wielkiego radiowego buziaka i dużo uśmiechu. Pamiętajcie, żeby dziś mocno uściskać swoje mamy.
12: No piękne święto przy pięknej pogodzie, a my podkręcamy atmosferę i lecimy z numerem, który idealnie pasuje do tego wtorku.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i przeglądam sobie teraz internet, no i proszę bardzo, okazuje się, że spanie z psem w łóżku ma swoje plusy i minusy. No weterynarze mówią, że pomaga się wyciszyć i daje takie poczucie bliskości.
1: Tylko że ten spokojny sen kończy się zwykle wtedy, kiedy pies o 3 nad ranem uzna, że koniecznie musi się obrócić 37 razy.
0: No eksperci przypominają też o higienie i alergiach, dlatego ważne są czystość pupila i ustalone zasady.
1: Czyli pies może spać w łóżku, ale finalnie i tak wszyscy wiemy, kto tam naprawdę rządzi. I raczej nie człowiek. Lecimy dalej.

0: No i proszę bardzo, Włosławek będzie montował nowe zdroje wody pitnej.
1: Czyli oficjalnie kranówka wchodzi na salony.
0: I to dosłownie, bo urządzenia pojawiają się głównie w szkołach i miejskich instytucjach. No będzie łącznie ich 38.
1: Czyli koniec z tekstem: proszę pani, mogę się napić? Teraz tylko elegancko podchodź do zdroju, jak w nowoczesnym biurze.
0: No miasto w ten sposób chce zachęcić mieszkańców do picia włocławskiej kranówki, no i ograniczenia plastiku.
1: A portfel też się cieszy, bo woda z kranu jednak trochę tańsza niż modne butelki za 8 zł.
0: No a wodociągi przypominają, że kranówka jest regularnie badana, no i spokojnie nadaje się do picia.
1: Czyli można lać śmiało. No chyba, że ktoś dalej uważa, że tylko woda z górskiego lodowca ma ten smak.
2: Radio Włocławek. Po polsku.

0: No i teraz tak, Taco Hemingway zrobił dwa wyprzedane koncerty na Narodowym, no i generalnie wszystko się zgadzało. Emocje, goście, show.
1: I klasyczny boss fight na koncertach, czyli walka o wodę.
0: No bo na telebimach wielki napis pijcie wodę, a pół litra kosztowało 14 zł.
1: Czyli nawodnienie premium.
0: No ludzie trochę się zdziwili, bo na inne koncerty na Narodowym czasem można wejść z własną wodą.
1: A tutaj nie. Czyli najpierw dbaj o siebie, a potem poproszę kartę.
0: Internet oczywiście odpalił tryb komentarzy ekspert, wody, butelki i ceny festiwalowych.
1: Chociaż trzeba przyznać, że organizatorzy dostali też plusa za darmowy depozyt.
0: No czyli plecak za darmo przechowasz, ale wodę to już lepiej weź na raty.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów. Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujący chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
2: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście, będą kolejne akcje.
1: Protest potrwa jeszcze jutro.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
1: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
0: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł 75 groszy. Wszyscy Polacy grają dalej. 4 nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
2: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
3: Myślę, że oczywiście gra się do 3 wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
2: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
3: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
0: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101,4 FM.
0: Upały dziś w zachodniej Polsce. Jest alert pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Tutaj nawet do 30 stopni. W pozostałych regionach od 19 na Wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum. Na północy możliwe dziś przelotny deszcz i burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: No i jest parę minut po 10:00. My oczywiście niezmiennie z wami w najlepszym radiu w regionie.
8: Czas na szybką przerwę w pracy, złapanie czegoś chłodnego do picia i podkręcenie głośników.
7: Pompujemy energię i serwujemy wam hity, które idealnie nastroją was na resztę tego słonecznego dnia.
6: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No i tutaj trzeba to powiedzieć, w gminie Włocławek jednogłośnie radni dali wójt Magdalenie Korpolak-Komorowskiej zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium.
1: Czyli polityczny odpowiednik piątki z plusem. I dobrze się sprawujesz.
0: Budżet za 2025 rok to ponad 82 miliony dochodu i ponad 21 milionów na inwestycje.
1: Czyli trochę się działo. Były drogi, wodociągi, szkoły, sport i różne działania dla mieszkańców.
0: No i prawie 15 milionów udało się zdobyć z zewnętrznych funduszy.
1: A to zawsze brzmi dobrze, bo każdy lubi, jak pieniądze przychodzą z zewnątrz, a nie z własnej kieszeni.
0: Radni byli zgodni, więc na sesji wyjątkowo obyło się bez politycznych fajerwerków.
1: Czyli spokojnie niż w komentarzach na Facebooku po remoncie drogi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś kolejna tura oprysków przeciwko meszkom i komarom. Gmina Kowal prężnie się rozwija oraz nielegalny tytoń zabezpieczony przez kcyńskich policjantów. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dziś we Włocławku przeprowadzona zostanie kolejna tura oprysków przeciwko meszkom i komarom. Zabiegi odbędą się w godzinach wieczornych i nocnych na wszystkich osiedlach miasta. Opryski realizowane będą metodą zamgławiania, dlatego podczas prac mogą pojawić się mgła oraz hałas. Kolejne terminy zabiegów będą uzależnione m.in. od warunków pogodowych i liczby owadów na terenie miasta. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej. Mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
2: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie. W tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu. Kosmetyczne rzeczy jeszcze delikatne są robione, rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni, tak abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
1: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się m.in. w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia. Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności. Ważną inwestycją w gminie Kowal jest remont drogi przebiegającej m.in. przez Krzewęt. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Ten jest ostatni, mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
2: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej. To jest kontynuacja zadania, które realizujemy już od 3 lat. Odcinek od Dębniaków, od Krzyżówki z drogą powiatową do granicy z gminą Baruchowo. To jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy 3 etapie. Ostatni, myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dosyć gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożony nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów.
1: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewęt jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. Policjanci z Kcynia zabezpieczyli ponad 25 tysięcy papierosów oraz 16 kg krajanki tytoniowej bez polskiej akcyzy. Nielegalne wyroby znaleziono podczas przeszukania posesji jednej z mieszkanek gminy. Zarzuty paserstwa akcyzowego usłyszała 39-letnia kobieta. Według policji wprowadzenie kontrabandy do obrotu mogło narazić Skarb Państwa na straty sięgające około 52 tysiące złotych. O dalszym losie podejrzanej zdecyduje sąd.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Jest parę minut przed godziną 11. No i słuchajcie, no ale dzisiaj to wcale nie oznacza końca programu. Nie żegnamy się z wami.
1: Dokładnie tak, słyszymy się już za kilka minut, bo po godzinie 11 startuje nasz niezawodny kinowy wtorek.
0: Przejrzymy dla was najświeższe premiery, sprawdzimy, na co warto wybrać się do kina i co po prostu trzeba zobaczyć na wielkim ekranie.
1: Także krótka przerwa i wracamy z filmowymi emocjami. Bądźcie z nami.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
1: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
3: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą po tym, jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są 5-krotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
1: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
4: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
1: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 360.

0: 7.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Wtorek pogodny, ciepły i słoneczny praktycznie w całym kraju. Dopiero po południu na północy mogą się zebrać chmury, również deszczowe miejscami może też zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet 30 na zachodzie. I tutaj obowiązuje alert przed upałem.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
1: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
5: Nowy kinowy wtorek wystartował, no konkurs już czeka na naszym radiowym Facebooku do wygrania bilety na wydarzenia specjalne do Multikina, a my już teraz sprawdzamy, co warto teraz obejrzeć na dużym ekranie.
6: I teraz coś dla fanów mocnego kina akcji, planów idealnych i sytuacji, które bardzo szybko wymykają się spod kontroli. Zawodowcy.
5: Tu od początku wiadomo, że nie będzie spokojnie. Główna bohaterka zajmuje się załatwieniem spraw dla bardzo bogatych ludzi.
6: Czyli takich spraw, których normalnie nikt nie chciałby dotykać nawet kijem.
5: I dostaje zadanie odzyskania ogromnego długu od miliardera, który ukrywa się na prywatnej wyspie i ma własną armię.
6: Czyli już sam punkt wyjścia brzmi jak przepis na totalną rozpiertuchę.
5: Na początku próbuje jeszcze dogadać się normalnie, ale szybko okazuje się, że rozmowy raczej nic tu nie zmienią.
6: Więc do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. Byli żołnierze, doświadczenie, plan i przekonanie, że wszystko jest pod kontrolą.
5: A wiadomo, że w takich filmach, jeśli ktoś mówi, że to będzie prosta akcja, to na pewno nie będzie prosta.
6: I właśnie wtedy zaczyna się najlepsza część. Infiltracja wyspy, strzelaniny, pościgi i sytuacje, gdzie każda sekunda ma znaczenie.
5: No fajne jest w tym filmie to, że on nie opiera się wyłącznie na wybuchach. Jest napięcie między bohaterami, kombinowanie i ciągłe pytania. No kto tu naprawdę rozdaje karty?
6: Bo miliarder też nie jest przypadkowym gościem i jego ludzie są przygotowani praktycznie na wszystko.
5: No czyli mamy tutaj klasyczne kino akcji, ale z takim klimatem profesjonalistów, którzy wiedzą co robią przynajmniej do momentu, kiedy plan zaczyna się sypać.
6: I to jest ten typ filmu, gdzie oglądasz dla adrenaliny, szybkiego tempa i akcji, która praktycznie cały czas idzie do przodu.
5: Zawodowcy już 29 maja w kinach.
1: Wokół nas.

0: nigdy nie przeminą.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: To teraz coś dla kibiców, bo przed nami naprawdę wielki wieczór, finał Ligi Mistrzów na wielkim ekranie w Multikinie.
2: I to nie byle jaki finał. PSG kontra Arsenal FC. Dwie drużyny, które w tym sezonie przeszły naprawdę ciężką drogę do samego końca.
1: I właśnie takie mecze ogląda się najlepiej wtedy, kiedy emocje czuć wokół siebie, a kino daje trochę klimat stadionu.
2: Bo masz ogromny ekran, mocny dźwięk, ludzi reagujący na każdą akcję i nagle zwykły mecz robi się prawdziwym wydarzeniem.
1: No zwłaszcza, że to jest finał. Jeden wieczór, 90 minut, no albo i więcej. No i ktoś zapisze się w historii.
2: PSG będzie chciało udowodnić, że potrafi sięgnąć po największe trofeum w Europie.
1: No a Arsenal ma szansę zrobić coś, na co kibice czekali bardzo, bardzo długo.
2: I właśnie dlatego takie mecze mają wyjątkowy klimat. Nie ma już miejsca na błędy, kalkulacje i poprawki.
1: Każda akcja może zmienić wszystko. Jeden strzał, jedna kontra, no i jeden błąd bramkarza.
2: I nagle pół Europy szaleje albo łapie się za głowę.
1: No i umówmy się, oglądanie finału w domu to jedno, ale kiedy cała sala reaguje razem z tobą, no to emocje są zupełnie inne.
2: No, czujesz każdą sytuację dużo mocniej. Nawet osoby, które na co dzień nie śledzą piłki, często dają się wciągnąć.
1: No bo finał Ligi Mistrzów to już bardziej wielkie widowisko niż zwykły mecz.
2: I właśnie takie wydarzenie będzie można zobaczyć 30 maja w Multikinie.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to już teraz sprawdzamy kolejną premierę w Multikinie i teraz coś totalnie innego niż wybuchy, pościgi czy wielkie kosmiczne bitwy. Drzewo magii. I powiem ci szczerze, no to brzmi trochę jak film, który przypomina, jak wyglądało dzieciństwo bez telefonu w ręce.
2: Dokładnie, bo tutaj mamy rodzinę, która nagle trafia na angielską prowincję i dzieci dostają chyba największy horror współczesnych czasów.
1: No brak Wi-Fi.
2: Tak jest, koniec internetu, koniec siedzenia z nosem w ekranie i nagle trzeba wyjść do lasu.
1: I właśnie wtedy zaczyna się cała przygoda, bo okazuje się, że w tych lasach no stoi tytułowe drzewo magii.
2: Czyli nie jest to jakieś zwykłe drzewo, tylko takie, które prowadzi do kompletnie niezwykłych światów.
1: I to jest właśnie fajne w tej historii. No ona zaczyna się bardzo, bardzo normalnie. Przeprowadzka, dzieci niezadowolone, rodzice próbują wszystko ogarnąć.
2: A potem nagle robi się jak w klasycznych opowieściach przygodowych. Tajemnice, dziwne stworzenia, fantastyczne miejsca.
1: No trochę taki klimat starych rodzinnych filmów, gdzie była magia, ale też dużo serca.
2: No i co ważne, to nie wygląda na bajkę, tylko dla najmłodszych.
1: No właśnie, bo pod tą całą przygodą jest też historia o rodzinie, która trochę na nowo musi nauczyć się być razem.
2: Bez ekranów, bez ciągłego scrollowania, bez życia obok siebie.
1: Czyli coś, co pewnie wielu ludziom dziś brzmiałoby znajomo.
2: A jednocześnie film nie moralizuje. To bardziej przygodowa historia, która pokazuje, że czasem największe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy po prostu wyjdzie z domu.
1: I jeszcze ten klimat angielskich lasów, no tajemniczych miejsc i fantastycznych krain, no to może naprawdę fajnie wyglądać na dużym ekranie.
2: Zwłaszcza, że takie filmy najlepiej działają właśnie w kinie. Muzyka, obraz, no cały ten magiczny klimat robi wtedy dużo większe wrażenie.
1: Drzewo magii wchodzi do kin 29 maja, więc jeśli szukacie czegoś familijnego, przygodowego i trochę magicznego,
2: to zdecydowanie warto mieć ten tytuł na radarze.
0: Wokół nas. W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No a teraz coś ciekawego, bo Multikino rusza z taką nową kampanią i powiem ci, tu wcale nie chodzi o konkretny film, tylko o samo kino i emocje, które z niego zostają.
2: I co ważne, za ten spot odpowiada gość od Thora Ragnaroka czy Jojo Rabbit i takich historii, które potrafią być jednocześnie śmieszne, dziwne i wzruszające.
1: No czyli człowiek, który doskonale rozumie, jak działa kino i dlaczego ludzie dalej chcą chodzić na seanse mimo streamingu i miliona platform.
2: I właśnie o tym jest ta kampania. Daj się porwać filmowym historią.
1: No, bardzo fajny pomysł, bo spot pokazuje ludzi, którym w codziennym życiu towarzyszą postacie z filmów oglądanych wcześniej w kinie.
2: Czyli trochę tak, jak każdy z nas miał po jakimś filmie. Wychodzisz z kina i jeszcze przez te pół dnia żyjesz tą historią.
1: No albo zaczynasz mówić tekstami bohaterów.
2: Albo przez chwilę wydaje ci się, że jesteś główną postacią własnego filmu.
1: No a pomysłodawca nazwał ten spot listem miłosnym do kina, co w sumie bardzo pasuje.
2: Bo kino to jednak coś innego niż oglądanie filmu w domu. Nawet najlepszy telewizor nie zrobi ci tego momentu, kiedy gaśnie światło, sala cichnie i nagle wszyscy patrzą w jeden ekran.
1: No i emocje też działają inaczej. Horror bardziej straszy, akcja bardziej wciąga, a śmieszne sceny no naprawdę lecą przez całą salę.
2: I właśnie dlatego Multikino mocno podkreśla ten klimat dużego ekranu. Dźwięk, wielkie sale, wygodne fotele i takie poczucie, że na 2 godziny wychodzisz do zupełnie innego świata.
1: No w sumie coś w tym jest, że niektóre filmy po prostu trzeba zobaczyć w kinie, bo inaczej tracą połowę swojej siły.
2: A najlepsze jest to, że ten spot będzie teraz emitowany przed seansami, więc każdy idący do kina od razu dostanie taki mały przypominacz, dlaczego właściwie lubimy tam wracać. Wokół nas.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
2: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
1: Powiemy, jak nie dać się nabrać. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządów w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
3: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
1: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
2: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
1: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Ciepło, a na zachodzie kraju nawet upalnie. Tam dziś do 30 stopni, najchłodniej na wybrzeżu 19. Dużo słońca, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie kraju, na Suwalszczyźnie.

0: Nie może pokropić się deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: To już po 12:00 wiosenne albo letnie już patrząc po pogodzie popołudnie, moi drodzy. W tej godzinie oczywiście nie zabraknie informacji z Włocławka i z regionu, ale przede wszystkim to muzyki. Lecimy sobie w stronę Fajrantu oczywiście. Towarzyszymy wam w domu, w pracy, w drodze do pracy, w drodze z pracy, gdziekolwiek tylko jesteście. Proszę bardzo, z takimi oto hitami.
4: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Wtorek, 26 dzień maja. Kochani, do lata 25 dni, ale to wszystko schodzi dziś na drugi plan, bo mamy oczywiście przepiękne święto, cudowne święto, wyjątkowy dzień. Patrzę w kalendarz, dziś jest dzień samolotów z papieru. No czy jest coś bardziej satysfakcjonującego niż to, że jak zrobimy samolot, to on poleci daleko, a nie runie od razu? Dzień samolotów z papieru. No i oczywiście mamy Dzień Mamy, nie zapomniałem o tym w ogóle. Dzień Mamy, wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia. I do tematu Dnia Mamy nieraz sobie dzisiaj powrócimy. Teraz wracamy do grania. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: We Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów oraz powiatowy przegląd orkiestr dętych odbył się po raz ósmy. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających. Mówi Romuald Jankowski, prezes Sądu Okręgowego we Włocławku.
2: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też, żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień.
1: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby. Odwiedzający mogli również zobaczyć symulacją rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę sędziów, obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw. Noc Otwartych Sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Włocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów. Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Włocławku było naprawdę duże. Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat włocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków, grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych. Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.
4: Trzy utwory. Jeden to jest wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest walc Barbary z filmu Noce i Dnie i zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota. Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest, ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Dzisiaj jest oczywiście Dzień Mamy. Jeszcze raz, drogie panie, wszystkiego najpiękniejszego. W ogóle naukowcy udowodnili, że dźwięk głosu mamy ma na dzieci działanie uspokajające. Obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, zwiększa poziom oksytocyny, która uważana jest za hormon miłości. Głos mamy działa na dzieci uspokajająco. No chyba, że to jest głos mamy po wywiadówce. To wtedy jest zupełnie odwrotnie.
1: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę. I co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta? Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach czterech województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
2: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
1: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, 98 6,96, na oleju napędowego 6,75 zł. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
3: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę.

0: pełni policja.
1: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie, na Suwalszczyźnie może pokropić deszcz, na zachodzie nawet do 30 stopni, najchłodniej na wybrzeżu tam 19.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Jesteśmy po 13:00, popołudnie w dzień mamy i o tym święcie oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać, ale powiemy też o tym, że Polak ma szansę na mistrzostwo NBA, chociaż bez dużego wkładu. Nie zabraknie też garści informacji ze świata plotek i ploteczek. Filip Waćkowski, cześć!

0: wtorkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Kochani, Polak może zostać mistrzem NBA. New York Knicks, których zawodnikiem jest Jeremy Sochan, awansowali do finału najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. No i Jeremy, potężny Jeremiasz, może być jako pierwszy Polak w historii mistrzem NBA i założyć ten słynny pierścień. Ktoś by się zapytał, jaki jest wkład Jeremiego w awansie do finału? No na przykład we wczorajszym meczu zagrali wszyscy zawodnicy, a Jeremy nie. Ale to w sumie jak Szczęsny w Barcelonie. Ktoś atmosferę musi robić.
1: WPP na 101,4 FM.

0: wtorek, 26 dzień maja, czyli oczywiście przypomnę jeszcze raz, dzień mamy. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Ale oprócz tego w kalendarzu widzę też, uwaga, Światowy Dzień Drakuli. Widzicie, czyli nie tylko mamy, ale i teściowe dzisiaj świętują.
1: Popołudnie po polsku.

0: Czas rozstrzygnąć nasz dzisiejszy konkurs dotyczący pizzy. Do kogo powędruje duża pizza z pizzerii Pepperoni? Pytałem się, no jakby stworzyć kujawską pizzę, jakbyś mogła albo jakbyś mógł stworzyć pizzę po kujawsku, to co by się na niej znalazło? Posłuchajmy Anny, halo, halo.
1: Witam, właśnie słyszałam o pizzy, więc myślę, że pizza kujawska na pewno musiałaby być z kaczką, to zdecydowanie na pierwszym miejscu. Kaczka, jabłuszka, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, duża ilość keczupu włocławskiego. No to jest obowiązkowe.
0: I wszyscy Włosi po takim zestawie z gwarantowanym zawałem serca. Aniu, do ciebie oczywiście leci voucher na dużą pizzę, dowolną pizzę z pizzerii Pepperoni, a kolejna okazja, jeżeli tobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, się dzisiaj nie udało, to kolejna okazja w kolejnej smacznej godzinie w następny poniedziałek po 13.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak

0: o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
1: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt, niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
2: W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
1: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
3: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
1: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, nawet 30 na zachodzie. Dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na Suwalszczyźnie może pokropić się deszcz, pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze, możliwe również na północnym zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: To już po 14:00. Oczywiście dzisiaj jest wspaniały dzień. Dzień mamy i o tym będziemy sobie rozmawiać za moment. Na przykład sprawdzimy, czego mamom można w ogóle życzyć.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: 26 dzień maja, dzień mamy i w ogóle święto to sięga jeszcze starożytności. Ale jeśli chodzi o 26 dzień maja, to Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki przypada właśnie w ten dzień, właśnie dziś. I widzicie, no to jest po prostu kolejny dowód, że Polska jest najlepsza. Inne kraje nawet Dzień Mamy w jakiś zły dzień obchodzą.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, w ramach cyklu MPET Ciepło, które łączy Włocławek, po raz kolejny spotykamy się z Danielem Tobiaszem, pełnomocnikiem zarządu firmy MPET we Włocławku do spraw kontaktu z mediami. Witam Pana serdecznie.
2: Witam Panią redaktor, witam Państwa.
1: W ramach tego cyklu poznajemy MPET od zupełnie innej strony. Mówimy o takich rzeczach, o których na co dzień przeciętny mieszkaniec nie usłyszy i nie dowie się, bo o tym się głośno po prostu nie mówi. I dziś porozmawiamy o sieci ciepłowniczej we Włocławku, o tym, jak ona działa właśnie na co dzień. I myślę, że niewiele osób wie, pewnie poza pracownikami, a pewnie też nie wszystkimi, ile kilometrów sieci ciepłowniczej ma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie miasta.
2: Więc włocławski system ciepłowniczy to dziś dokładnie około 121,9 km sieci przesyłowej. Z tego najważniejsza część, czyli sieć wysokoparametrowa, ma około 104,5 km długości. To właśnie te główne magistrale rozprowadzają ciepło po całym mieście. Do tego dochodzą przyłącza i odcinki osiedlowe prowadzące bezpośrednio do budynków i węzłów cieplnych. Według danych pokontrolnych NIK długość samych przyłączy wynosiła około 29,6 km. W praktyce oznacza to, że pod ziemią funkcjonuje ogromny układ rur, komór, zaworów i pompowni, które zasila ponad 1000 budynków w Włocławku. W systemie znajduje się ogromna ilość wody technologicznej, jest to około 9 milionów litrów. To pokazuje skalę właśnie całego układu. Dla porównania, do najbardziej oddalonych punktów miasta woda potrafi płynąć nawet do 12 godzin. Trzeba też pamiętać, że cały czas rozwija się MPET i regularnie budujemy nowe odcinki.
1: A proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób jest nadzorowana te kilometry sieci, która jest głęboko pod ziemią, w jaki sposób sprawujecie monitoring?
2: Więc tak, dyspozytornia przez całą dobę obserwuje parametry systemu, temperatury, ciśnienia, przepływy i poziom uzupełniania wody w sieci. Jeśli gdzieś pojawi się nagle spadek ciśnienia albo zwiększony ubytek wody, system praktycznie od razu pokazuje alarm. Do tego dochodzą regularne objazdy sieci, kontrole komór ciepłowniczych, sprawdzanie armatury i diagnostyka. W nowoczesnych odcinkach sieci działają także systemy alarmowe w rurach preizolowanych, które potrafią bardzo szybko wskazać miejsce zawilgocenia lub nieszczelności. To ważne, bo sieć ciepłownicza pracuje pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Nawet niewielka nieszczelność może z czasem przerodzić się w poważną awarię. Dlatego nadzór nad systemem odbywa się praktycznie non-stop.
1: Mieliśmy okazję odczuć, co się dzieje w trakcie awarii ciepłowniczej w nie tak odległym czasie, ale my jako mieszkańcy mieliśmy już ten końcowy etap, odczuwaliśmy, czyli zdecydowanie wychłodzenie w naszych mieszkaniach. No a co się dzieje, jak wygląda ta praca, żeby przywrócić ciepło do domów we Włocławku?
2: Kiedy dochodzi do awarii, najważniejszy jest czas reakcji. Najpierw dyspozytornia widzi zmianę w parametrów, o których wcześniej wspominałem. Zwykle spadek ciśnienia albo gwałtowny ubytek wody w systemie. Wtedy natychmiast wysyłane są ekipy w teren. Pierwszy etap to lokalizacja uszkodzenia. Czasem miejsce awarii widać od razu, bo pojawia się para albo zapadlisko. Ale bywa też tak, że uszkodzenie znajduje się kilka metrów pod ziemią i trzeba je dokładnie namierzyć. Później odcina się uszkodzony fragment sieci, żeby ograniczyć straty wody i utrzymać dostawy ciepła dla jak największej liczby mieszkańców. Jeśli układ pozwala, uruchamia się zasilanie zastępcze albo przyłącze sieci na inne magistrale. Następnie zaczyna się sama naprawa. Odkopanie rurociągu, wycięcie uszkodzonego fragmentu, spawanie nowego odcinka i późniejsze napełnienie całego układu. I to jest moment, którego mieszkańcy często nie widzą, bo samo zaspawanie rury nie oznacza jeszcze końca pracy. Później trzeba jeszcze odpowietrzyć sieć, przywrócić odpowiednie ciśnienie i ustabilizować cały system hydrauliczny miasta. Dopiero wtedy bezpiecznie wrócić do normalnych parametrów pracy. Przy dużych awariach pracuje się często całą noc, niezależnie od pogody, bo w ciepłownictwie najważniejsze jest jedno, żeby mieszkańcy jak najszybciej odzyskali ciepło i ciepłą wodę.
1: No właśnie, ta ostatnia awaria pokazała, że to nie jest takie proste i wymaga czasu. To było około 4 dni od momentu, kiedy usłyszeliśmy o awarii, do momentu, kiedy ciepło pojawiło się w mieszkaniach we Włocławku. Ale przy mniejszych awariach ten czas przywracania do normalnego funkcjonowania jest krótszy.
2: Tak, zgadza się, jest krótszy. Przy tej ostatniej awarii, która miała miejsce, tak naprawdę doszło do uszkodzenia rury, która zasilała całe miasto. Dlatego też nie mogliśmy włączyć zasilania awaryjnego i czas ten pracy się wydłużył. Natomiast jeżeli jest to awaria, która którejś z dzielnic, wtedy odcinamy tylko tą daną część miasta i przywracamy ciepło w pozostałych częściach.
1: Wspominaliśmy o tym, że systematycznie w poprzednich spotkaniach z MPEC systematycznie dba o to, żeby modernizować tą sieć. Miejmy nadzieję, że wkrótce dojdzie do tego, że cała sieć ciepłownicza, a czy dojdzie, czy nie dojdzie, zostanie wymieniona i będzie bezpieczna znów na lata.
2: Tak, w najbliższym czasie, tutaj trzeba tak samo przypominać to, w najbliższym czasie będzie wymieniana cała infrastruktura na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Na ten cel pozyskaliśmy 22 miliony złotych. Będzie też nowe źródło cieplne, które powstanie, które obsłuży osiedle Płocka i Papieżka.
1: Czyli tak jak powiedziałam, starania są takie, żeby tego typu awarii, jaką pamiętamy z tegorocznej zimy, było jak najmniej.
2: Tak, zgadza się.
1: Daniel Tobierz, pełnomocnik zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku do spraw kontaktów z mediami, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia już wkrótce.
2: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Dzisiaj jest Dzień Mamy, przepiękne święto. Przypominam, pamiętajcie, odwiedzić najlepiej albo zadzwonić chociaż jak daleko do swojej mamy. Moi drodzy, czego życzyć mamom? Tak myślałem, czego mógłbym życzyć? I przede wszystkim to cierpliwości, drogie panie. Bo wiadomo, no w byciu mamą to nigdy jej nie jest za wiele. Z drugiej strony, ile by nie było, to i tak będzie doprowadzona do granic. Dużo cierpliwości, wszystkiego pięknego, wracamy do grania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, nawet wypalenia. Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jeden z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30.

0: 30 stopni Celsjusza.
1: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4.

0: uczniów i dwie osoby dorosłe. Ofiary to dwoje uczniów, opiekun i kierowca auta. Pięcioro uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy, leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
1: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
2: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
1: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
0: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
3: Zastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
0: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
3: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
0: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Po południu i wieczorem niewielkie zachmurzenie, ale na północnym zachodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim burze. Na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 30 na zachodzie kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Jesteśmy już po 15 w wtorkowe popołudnie. Za chwilę tradycyjnie sprawdzimy, co dzieje się na drogach regionu. Do tego nie zabraknie informacji z Włocławka i okolic. Filip Waćkowski, cześć!

Wyjedźmy na drogi stolicy Kujaw po południowe godziny szczytu, gdzie staniemy oczywiście dojeżdżając do Mostu Stalowego, zarówno od centrum Brzeskiej, Wyszyńskiego, jak i od Lipnowskiej. Duży ruch korkuje się wręcz na Płockiej, jadąc od strony miasta, dojeżdżając do ronda przy Tamie. Trochę trzeba będzie poczekać. Duży ruch także na skrzyżowaniu Alei Królowej Jadwigi, Alei Kazimierza Wielkiego i Krajowej 91, czy na skrzyżowaniu Kapitulnej z Długą w Brześciu Kujawskim. To tak tradycyjnie trzeba będzie poczekać na lewoskręcie z Limanowskiego w Kolejową.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowa Lewica podsumowała działania rządu. Udany Dzień Sąsiada odbył się w Brześciu Kujawskim. Oraz teatr zaprasza Wrocławia na casting do spektaklu. Patryk Jaromierski, Puls Wrocławka, zaprasza. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową, mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
2: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały, z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje.
1: Ważnym filarem jest opłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola. Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci. Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta. Mówi Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół.
1: Mówi Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny, zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego.
1: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń. Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występu, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
5: Tuż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki. Pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
1: No nie mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie?
5: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
1: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat. Teatr Impresaryjny imienia Włodzimierza Gniazdowskiego zaprasza mieszkańców Wrocławka na casting do nowego spektaklu Kluczyk do Szarlotki, realizowanego w ramach eksperymentalnej grupy teatralnej. Poszukiwane są osoby w wieku 50+, które dobrze czują się na scenie i lubią występy publiczne. Casting odbędzie się jutro, 27 maja o godzinie 18 w siedzibie teatru przy ulicy Wojska Polskiego 13.
0: To jest Puls Wrocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: tym tygodniu naprawdę dużo dzieje się we Włocławku i okolicach. Na przykład w Zarzeczewie w sobotę i niedzielę Dni Otwartych Drzwi. I to 45. edycja tego wydarzenia. Sobota, niedziela, 100 wystawców. Będą zwierzęta, będą kwiaty, będą maszyny rolnicze. No i będą też smaki naszego regionu. Wstęp bezpłatny, sobota, niedziela, targi w Zarzeczewie. Po raz 45.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy. Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
2: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, prowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
1: Cała rodzina przebywa w szpitalu. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
1: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty, nieuzasadnione jak

0: Dziś piątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samo południe na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena French zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na Pomorzu Wschodnim możliwe burze, na północnym zachodzie może przelotnie pokropić deszcz, ale poza tym raczej pogodnie i dość ciepło, a miejscami nawet upalnie. Na termometrach 20 stopni na wybrzeżu, 25 w centrum i nawet 30 na zachodzie kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Kilka minut po 16:00 i oczywiście dzień mamy. Wszystkim mamom jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia. Co będzie działo się w tym tygodniu w naszym regionie? Na przykład, uwaga, na Kujawach odbędzie się zlot samochodów strażackich. Gdzie, kiedy, o tym więcej za moment.

0: Moi drodzy, w tym tygodniu naprawdę dużo dzieje się w naszym regionie. Na przykład w najbliższą sobotę w okolicach Parku Zbrojowego w Ciechocinku, na końcu tego parku, odbędzie się zlot samochodów strażackich. Normalnie z całej Polski zjadą różne ciekawe samochody strażackie. To w najbliższą sobotę od godziny 12 przy Parku Zbrojowym w Ciechocinku.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Konferencja Prawa i Sprawiedliwości dotycząca interwencji służb i zadłużenia Polski oraz odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Kowal. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta, mówi Eugeniusz Gołębiewski, burmistrz Kowala.
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejsc w całej Polsce.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia, mówi Anna Skrzypińska, przewodnicząca Rady Miasta w Kowalu.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat i dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają poza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze. Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP.
4: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych. Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową czy znajdujące się we Włocławku zakłady Anwil, mówi Mateusz Czarnkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich rodzin.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

popołudnie na najlepszej fali w regionie. Słuchajcie, Motorkiestra to jest rzecz, która się we Wrocławku kojarzy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku jednak się tego przeprowadzić nie udało, bo parking Hali Mistrzów był totalnie skuty lodem i śniegiem. Dlatego Motorkiestra wraca w nowym terminie. W najbliższą sobotę na parkingu przy Hali Mistrzów w programie zapowiedziano m.in. drift taxi, symulatory jazdy czy dachowania, pokazy służb, paradę klasycznych Volkswagenów oraz inne motoryzacyjne niespodzianki. To w najbliższą sobotę przy Hali Mistrzów od 10 do 18.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus? Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
2: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
2: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
3: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
2: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
1: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być

0: humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
1: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
0: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twoje PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli pół miliona więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
2: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
0: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twój PIT, miała 110 lat.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W nocy miejscami przelotnie może padać deszcz, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu niewykluczone burze. Bez opadów jedynie w rejonie wybrzeża i na krańcach południowych, momentami zwłaszcza nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach od 9 stopni na północy do 17 na południu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jesteśmy po 17, za moment wyjedziemy na drogi Włocławka i sprawdzimy, gdzie w najbliższych dniach można spodziewać się utrudnień. Przede wszystkim to gramy jednak muzykę. Towarzyszymy Ci w domu, w pracy, w drodze z pracy czy w drodze do pracy. No i gramy takie oto hity.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.
7: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi.

naprawdę bardzo dużo wydarzeń w naszym regionie. Na przykład włocławski zlot modelarski. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w Starej Remizie przy ulicy Żabiej będzie można podziwiać starannie, z pasją zrobione modele samolotów, pociągów, maszyn. No wszystkiego, co można sobie wyobrazić, to w sobotę i w niedzielę w Starej Remizie przy ulicy Żabiej.

Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przy Zduńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Chmielna oraz Maślana.

Kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście punktualnie o 18:00 wiadomości z kraju i ze świata. Ja też chciałbym zaprosić oczywiście na www.kujawy.info. Tam mnóstwo informacji, świeżutkich informacji z naszego regionu. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
2: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
1: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
3: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
1: Prezes UODO radzi, by

0: się zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
1: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza, no a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro zachmurzenie małe i bez opadów. Najsłoneczniej będzie w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie jutro możliwe burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Kamila Majszaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszumowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
6: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5 może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak? Więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
5: Jutro rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Tajwan. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest tak, że aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji powołał także bramkarza Marcina Bułkę. Zgrupowanie we Wrocławiu rozpocznie się w czwartek, a 3 dni później kadra zagra tam z Ukrainą. Z Nigerią zmierzy się 3 czerwca w Warszawie. Jan Urban był wczoraj na gali Ekstraklasy i jak widać po powołaniach, wynikami plebiscytu na pewno się nie kierował. Mateusz Stanicki.
7: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xawiera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Monika z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła ze Zagłębia Lubino. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy.
5: Mówił Mateusz Stanicki.
8: We Włocławku i na Kujawach mamy ciepłe i słoneczne popołudnie. Mamy też Dzień Mamy, bo w kalendarzu 26 maja. Dla wszystkich kochanych mam z każdej strony płyną dzisiaj życzenia. Przedszkolaki narysowały laurki, a ci nieco starsi odwiedzili mamę z kwiatami, czekoladkami. Niektórzy nawet przyjechali na obiad, poświęcając to, co mamy najcenniejsze – swój czas. Proszę dzisiaj mamę mocno przytulić, podziękować, przeprosić jeśli trzeba, bo czasem i tak się wydarzy, i powiedzieć, jak bardzo ją kochamy. Wiem, że czułe słowa czasem ciężko jest wypowiedzieć, ale uwierzcie mi, mają ogromną moc. Patryk Kamiński. Dzień dobry dla wszystkich po drugiej stronie fali. Zapraszam.

0: zapraszam na 4 wspólne godziny w Radiu Włocławek. Świętujemy dzisiaj nie tylko Dzień Mamy, ale również imieniny Eweliny i Pauliny, więc wszystkiego najlepszego. Słońce będzie z nami do 20:39, a do wakacji został nam równy miesiąc. Za 30 dni o tej porze będzie już po zakończeniu roku. Na wstępie się tradycyjnie rozgadałem, więc teraz krótko. Dobra muzyka, lokalne informacje, to wszystko u nas. Polecamy się na najbliższy czas, a teraz już muzyka.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta.

znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

Jest takie miejsce na mapie naszego regionu, gdzie kilka razy w roku spotykają się rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, a nawet pszczelarze. Tą miejscowością jest oczywiście Zarzeczewo. W ostatni weekend maja właśnie w Zarzeczewie zaplanowano jubileuszowe 45 dni otwartych drzwi. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć najnowocześniejsze maszyny rolnicze, drony i systemy nawadniania. Dla ogrodników przygotowana będzie specjalna architektura ogrodowa, kiermasz roślin i akcesoriów ogrodowych. Dzieci też znajdą coś dla siebie, bo z myślą o nich zostanie przygotowana wystawa zwierząt. Najmłodsi będą mogli podziwiać alpaki, konie, psy i króliki, a dla miłośników słodkich smaków swoje wyroby będą prezentować pszczelarze, rękodzielnicy i twórcy ludowi. 30 i 31 maja warto wybrać się do Zarzeczewa na wydarzenie pełne smaku, pięknych kolorów i niesamowitej atmosfery polskiej wsi. Z okazji Dnia Mamy w Radiu Włocławek gramy dzisiaj piosenki dla mamy właśnie. Za chwilę na 101,4 FM piosenka Dziękuję Mamo w wykonaniu Rafała Miki. Efektem współpracy z doktorem Ozim, czyli Dariuszem Ozgą, jest piosenka, którą za chwilę posłuchamy na antenie naszego radia. Dla wszystkich mam już teraz z najlepszymi życzeniami przesyłamy muzyczny upominek.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowa Lewica podsumowała działania rządu. Udany Dzień Sąsiada odbył się w Brześciu Kujawskim. Oraz teatr zaprasza Włocławia na casting do spektaklu. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Prowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową, mówi Piotr Kowal, poseł na Sejm RP.
2: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje.
1: Ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola. Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci. Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta. Mówi Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w wahadle. Jest cudowna atmosfera, no i to jest też piękne, że łączy nas stół.
1: Mówi Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny, zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego.
1: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń. Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występu, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
5: Tuż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki. Pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
1: No nie mieszkam zapytać się, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie?
5: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
1: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat. Teatr Impresaryjny imienia Włodzimierza Gniazdowskiego zaprasza mieszkańców Włocławka na casting do nowego spektaklu Kluczyk do Szarlotki, realizowanego w ramach eksperymentalnej grupy teatralnej. Poszukiwane są osoby w wieku 50+, które dobrze czują się na scenie i lubią występy publiczne. Casting odbędzie się jutro, 27 maja o godzinie 18 w siedzibie teatru przy ulicy Wojska Polskiego 13.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

Okazuje się, że w Kowalu pierwszy miejski mural jest już gotowy. Zakończone zostały prace przy muralu promującym Kowal na ścianie budynku położonego między kościołem a parkiem króla Kazimierza Wielkiego. Mural, a w tym przypadku to grafika, została zaprojektowana przez uzdolnioną mieszkankę Kowala Annę Marcinkowską. Nad muralem z panoramą miasta umieszczony został podświetlany napis w technologii 3D I love Kowal. Jak sprawdzili mieszkańcy i przejeżdżający przez miasteczko, mural i napis dobrze prezentują się w dzień i są doskonale widoczne z odległości nawet 500 metrów przy wjeździe do miasta od strony Włocławka. Idealnie się wszystko składa. Udało się zrealizować inwestycje jeszcze przed jarmarkiem kazimierzowskim. Piękna wizytówka królewskiego Kowala będzie zapraszać do zatrzymania się w miasteczku przyjezdnych, turystów i gości z okolicznych miejscowości. Od pomysłu do realizacji minęło zaledwie kilka tygodni, czyli okazuje się, że jednak można.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd Donalda Tuska rośnie. Dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nardotekę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
2: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu. Mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
3: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
4: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
2: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
1: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce

0: jesteśmy zdrowe.
1: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
2: Akcja odbyła się w centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101,4 FM.
2: Do końca dnia gorąco i pogodnie. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura od 9 do 16 stopni w nocy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A jutro najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Nieco chłodniej, od 15 do 26 stopni. Najmocniej powieje podczas burz.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dziś się serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
7: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie. No albo, mówiąc w cudzysłowie, wejdzie albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
6: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawana z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwie tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju. Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magdalinet i Magdalena Fręch. Pięciu debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych, nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów: Skorupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Kari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Gala i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
8: 100% muzyki po polsku i lokalne informacje z Włocławka i okolicy to znak rozpoznawczy Radia Włocławek. Między jednym a drugim przebojem sprawdzam dla Was zbliżające się wydarzenia. Mówię o tym, co ciekawe, zabawne, a czasem nawet zaskakujące. W tej godzinie sprawdzimy na przykład, na jaki cel młodzi mieszkańcy Kujaw mogą wydać 5000 zł.
5: WPP na 101,4 FM.

Mam nadzieję, że radia słucha teraz młodzież z Włocławka i okolicy, bo jak powiem, że można zgarnąć 5000 zł i zorganizować fajne wydarzenie, to podejrzewam, że co najmniej kilka osób będzie bardzo zainteresowanych. Rozpoczął się drugi nabór wniosków w ramach programu grantowego Młoda Inicjatywa, realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim. Program skierowany jest dla młodzieży i dorosłych w wieku od 15 do 29 lat. Wnioski mogą składać minimum 3-osobowe grupy uczące się w tej samej szkole podstawowej, uczelni lub będące członkami Młodzieżowej Rady. Przedstawiciele mogą uzyskać grant w wysokości do 5000 zł na realizację inicjatyw w swoich szkołach lub społecznościach lokalnych. Nabór wniosków potrwa do 10 czerwca. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie mlodainicjatywa.pl. A jakie projekty były realizowane w poprzednich latach? Na przykład warsztaty fotograficzne, warsztaty z obsługi kamery i montowania filmów, turniej Futbolowa Bitwa Młodych, warsztaty muzyczne i rytmiczne. Pomysłów na pewno będzie dużo więcej. Jak złożyć taki wniosek, dowiecie się klikając na stronę, o której wspomniałem chwilę temu. W ubiegłych latach beneficjentem projektu byli m.in. uczniowie ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim. Może w tym roku to wasza szkoła będzie realizować projekt grantowy pod nazwą Młoda Inicjatywa.

26 maja w Polsce świętujemy Dzień Matki, ale są dzisiaj osoby, które mają jeszcze jeden powód do świętowania, czyli urodziny. Pora sprawdzić, kto znany i lubiany ma dzisiaj powody do radości i przyjmowania życzeń. 78 lat temu urodziła się piosenkarka i autorka tekstów Stevie Nicks, przez lata związana z grupą Fleetwood Mac. 72 lata świętuje dzisiaj Marian Gold, współzałożyciel i wokalista grupy Alphaville. Rok młodszy jest Tomasz Zeliszewski, perkusista i autor tekstów piosenek Budki Suflera. 62 urodziny celebruje wokalista i gitarzysta Lenny Kravitz. 59 lat temu w Nowym Targu urodził się aktor filmowy i teatralny Bartłomiej Topa. 51 lat na świecie świętuje amerykańska piosenkarka i raperka Mrs. Lauryn Hill. 47 wiosen liczy od dzisiaj aktorka dubbingowa i musicalowa Katarzyna Łaska. 35 lat na liczniku ma od dzisiaj aktor Kamil Dziuba. 21 lat ma od dzisiaj podróżniczka i pisarka Nela Mała Reporterka. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych jubilatek i jubilatów.

Wielkimi krokami zbliżamy się do jednego z najważniejszych kulinarnych wydarzeń tego roku, czyli 15. Święta Żuru Kujawskiego. 30 maja, tak jak w poprzednich latach, na boisku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbędzie się wielkie gotowanie żuru na paleniskach i świetna zabawa podczas części koncertowej wydarzenia. W konkursie kulinarnym na ugotowanie najsmaczniejszego żuru kujawskiego będzie w tym roku rywalizować 21 ekip gotujących. W konkursie kulinarnym będą rywalizowały ze sobą przedszkola, firmy, instytucje, koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne i stowarzyszenia. Jurorami konkursu będą w tym roku lokalni restauratorzy Lucyna Szatkowska, Leszek Nowakowski i Patryk Baranowski. To właśnie oni zadecydują, który żur zachwycił ich podniebienia i zasłużył na wygraną. Konkurs kulinarny rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa około 2 godzin. W części koncertowej zobaczymy lokalnych artystów Elizę Adrian i Alana Lubińskiego, czyli uczestników programu The Voice Kids, a następnie zespół Spoko Loco, który wystąpi dla najmłodszych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru Kujawskiego będzie Jacek Stachurski, który zaśpiewa swoje największe hity, początek jego koncertu o godzinie 20. Zapowiada się wielkie kulinarne święto w Starym Brześciu i dużo dobrej zabawy, a za chwilę w Radiu Włocławek piosenka Jacka Stachurskiego, która na żywo na pewno wybrzmi już w sobotę w Starym Brześciu.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela, aplikacja bije kolejne rekordy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
2: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
1: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień i już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podały ją informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
3: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
1: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowę o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
4: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
1: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
5: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
6: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
5: W upale grać będzie też około godziny 13 Magda Linet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
7: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka top spin.
5: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
1: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro chłodniej niż dziś. Do 15 stopni na wybrzeżu.

0: i Krzysztof Kres.
1: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Tylko dobre polskie kawałki na 101,4 FM we Włocławku, Brześciu Kujawskim i Choceniu gra dla Was Radio Włocławek. Dobry wieczór już po godzinie 20. Patryk Kamiński. Pozdrawiam Was ze studia numer 2 przy ulicy Świętego Antoniego. Muzyka na najbliższe minuty już przygotowana. Lokalne tematy w trakcie poszukiwania. W tej godzinie na pewno odwiedzimy Teatr Impresaryjny we Włocławku, gdzie już jutro odbędzie się wyjątkowy casting.
3: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
4: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

ostatni dzień. Mam teraz dowód na to, że seniorzy z naszego regionu potrafią bawić się i cieszyć z życia jak nikt inny. W dziennym domu Senior Plus w Choceniu odbyło się w poniedziałek wyjątkowe wesele Kasi i Marka. To był prawdziwy ślub z rozmachem i mnóstwem radości. Nie zabrakło wzruszających życzeń i prezentów, toastu szampanem oraz gromkiego 100 lat, był pierwszy taniec, piękny tort weselny, oczepiny, skradziony but i porwanie panny młodej. Parkiet ani przez chwilę nie był pusty, a goście bawili się fenomenalnie do późnych godzin. Patrząc na zdjęcia, można mieć wrażenie, że to wszystko było tak na poważnie. Była panna młoda w białej sukni, przystojny mężczyzna u jej boku, kwiaty, tort, goście, oczepiny i życzenia. Nawet pan wójt pojawił się na uroczystości, a wiadomo, że jak na imprezie pojawia się głowa gminy, to żartów nie ma. Wszyscy bawili się doskonale, ale bardzo kulturalnie, a jak było naprawdę? Na to pytanie odpowiedź znają tylko seniorzy z dziennego domu Senior Plus w Choceniu. Bez wnikania, czy to prawda, czy zabawa, wszyscy bawili się świetnie.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

dzień. Wokalistka Żaneta Hełminiak odlicza dni do wydania nowego singla. Urodzona na Kujawach wokalistka już w piątek wyda najnowszy utwór pod tytułem Wołam do nocy. Przez ostatnie tygodnie artystka z Kujaw pracowała nad kształtem swojej nowej piosenki, a w mediach społecznościowych można usłyszeć już krótki fragment premierowego utworu. W tak zwanym międzyczasie artystka towarzyszyła Ani Karwan w nagraniu akustycznego koncertu Śpiewając w chórkach. Widać, a właściwie słychać, że między Anią a Żanetą po występie w programie The Voice of Poland narodziła się muzyczna przyjaźń, czego efektem jest akustyczny koncert zarejestrowany w studiu jednej z rozgłośni radiowych. Czekamy w takim razie na nowość od Żanety Hełminiak. Mogę zapewnić, że premierowa piosenka Wołam do nocy już w piątek zagości na naszej radiowej antenie.

Teatr Impresaryjny we Włocławku zaprasza na casting. Jest jedno małe zastrzeżenie, poszukiwani są aktorzy w wieku 50+, więc tym razem to sceniczne doświadczenie jest potrzebne i wymagane. Teatr zaprasza panów w wieku 50+ na casting do najnowszego przedstawienia pod tytułem Kluczyk do Szarlotki, które będzie realizowane w Teatrze Impresaryjnym w ramach eksperymentalnej grupy teatralnej. Szanowni panowie, jeśli macie dobrą dykcję, pamięć i poczucie rytmu, dobrze czujecie się w grupie i nie sprawia wam trudności występowanie publicznie, przyjdźcie do Teatru Impresaryjnego już jutro o godzinie 18. Organizatorzy castingu proszą o przygotowanie fragmentu prozy, wiersza lub piosenki. Czyli jutro przed 18 spotykamy się przed teatrem, coś na odwagę, dobry humor i można wchodzić na scenę. Kto wie, może to właśnie jutro odmieni się całe wasze życie i rozpocznie się wasza wielka sceniczna kariera. W końcu, jak mawia klasyk, prawdziwe życie zaczyna się po 50.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wykolejony pociąg usunięty z pobocza torowiska w Garbatce. W Krakowie zmiany, odwołanego prezydenta zastępuje komisarz. Donald Trump po rutynowych badaniach zapewnia, że mimo niemal 80 lat ma idealne zdrowie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po katastrofie kolejowej w Garbatce służbom udało się usunąć wykolejony pociąg z pobocza torowiska. Skład zderzył się wczoraj z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Naprawa infrastruktury może potrwać do jutra. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Miszalskiego Stanisław Kracik. Odwołany w referendum prezydent zapewnił, że cieszy się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach. Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma też być podstawą do wprowadzenia karty DILO, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, o czym Agnieszka Wynarska.
2: E-DILO to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta e-DILO ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę DILO dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo e-DILO ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
1: W 2025 roku wzrosła liczba wystawionych kart DILO. Było ich ponad 440 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej wystawiono ich 402 tysiące, a w 2023 roku 360 tysięcy. Donald Trump przeszedł okresowe badania. Niemal 80-letni prezydent USA zapewnił po nich, że wszystko wyszło idealnie. Nie ujawnił jednak szczegółów. Trump co pół roku bada się w szpitalu pod Waszyngtonem. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 roku. Czas na tenis. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Dziś na Roland Garros do drugiej rundy bez niespodzianki awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Natomiast odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
3: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. Żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
1: Z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się dziś też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Jutro na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręk.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 6.

0: 15 do 26 stopni najmocniej. Jutro powieje podczas burz.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dziś serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
5: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie. No albo, mówiąc w cudzysłowie, wejdzie albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
4: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwie tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
6: Of course I always consider her as the favorite.
4: Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magda Linet i Magdalena Fręch. 5 debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych, nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów z Korupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Gala i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
7: Gdy wieczorem dobra polska muzyka gra z głośnika, to znaczy, że w waszym radiu, w domu, pracy i podróży na 101,4 FM macie ustawione Radio Włocławek. Kilka minut po 21 to jest dobry moment na to, by jeszcze przez kilkanaście minut nacieszyć się tym fajnym wieczorem. Spacer, posiadówka na balkonie albo na ławeczce przed blokiem. Na osiedlach powoli robi się pusto, więc z przyjemnością można posiedzieć i popatrzeć, jak zapada zmrok. Pozdrawiam też tych, którzy nie mogą poodpoczywać, bo muszą trochę dzisiaj popracować, więc wszystkie nocne zmiany z Włocławka i okolicy. Dzięki, że słuchacie nas w pracy. Mam nadzieję, że nocka szybko minie i nawet nie zdążycie się obejrzeć i będzie 6 rano. Dla pracujących, jak zawsze, gramy pierwszy utwór w godzinie, a za kilka minut powiem o przygotowaniach do kolejnej edycji radziejowskiego budżetu obywatelskiego.
3: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Radziejowie trwają przygotowania do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Od 15 czerwca do 16 lipca mieszkańcy Radziejowa mogą składać propozycje projektów, które będą realizowane na terenie miasta w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Na realizację zadań przeznaczono z budżetu miasta Radziejów środki finansowe w wysokości 200 tysięcy złotych, tak więc koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć wspomnianej kwoty i musi zostać w całości zrealizowany do końca przyszłego roku. Projekty zadań do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec mający miejsce zamieszkania na terenie miasta Radziejów. Zgłaszany projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 5 mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec może udzielić poparcia dowolnej liczbie projektów, a wzór formularza zgłoszenia zadania udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w sekretariacie Urzędu Miasta w Radziejowie. Za 200 tysięcy złotych można w Radziejowie zrealizować naprawdę kilka ciekawych inicjatyw. Zachęcam więc mieszkańców, młodszych i tych bardziej doświadczonych do składania swoich pomysłów. Można zrealizować wyjątkowe wydarzenie, doposażyć plac zabaw czy stworzyć przestrzeń do spotkań i integracji. Pomysłów jest na pewno wiele, potrzeb jeszcze więcej, więc proszę się nie wahać i składać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije

Na antenie naszego radia czas na wiadomości muzyczne. W poniedziałkowy wieczór w Warszawie odbyła się Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Wielką zwyciężczynią tegorocznej gali okazała się wokalistka Kasia Linz. Artystka zdobyła aż 3 statuetki, w tym najważniejszą nagrodę wieczoru, czyli Artystka Roku. Doceniono ją także za album Obywatelka KL oraz teledysk Śmierć w bikini. Wśród zwycięzców Fryderyków 2026 znaleźli się również Zalia za album roku pop, PZ album roku hip-hop, OSTR, Błażej Król, Waluś Kraksa Kryzys oraz Koma za album roku w kategorii metal, Michał Fox Król, Daria ze Śląska, Warszawskie Kombo Taneczne, Daniel Blum i Leszek Możdżer, również Przona w kategorii fonograficzny debiut roku, Fabs i Kuban. Podczas gali wręczony został także Złoty Fryderyk dla zespołu Lady Punk za całokształt twórczości, a wyjątkowym momentem wieczoru był pośmiertny hołd dla Stanisława Sojki. Po raz kolejny mamy dowód na to, że polska muzyka to różnorodność, ogromna siła i emocje nie do opisania. O ile niektóre imiona i nazwiska są również Wam, myślę, doskonale znane, o tyle jest kilka zaskoczeń, żeby nie powiedzieć sensacji. Na estradzie w naszym kraju z roku na rok pojawia się coraz więcej przedstawicieli młodego pokolenia. To widać i słychać również na naszej antenie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

0: Na zakończenie, tak żeby rozstać się z uśmiechem z okazji Dnia Mamy, przeglądam najlepsze teksty, które mówią lub mówiły nam nasze mamy, bo przecież jeszcze kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu byliśmy dziećmi i na pewno pamiętamy kultowe powiedzenia i zwroty, jakie mówiła do nas mama. Nie zaraz, tylko teraz. Klasyka. Nieważne ile masz lat, dla mnie zawsze będziesz dzieckiem. Kolejny kultowy cytat. Wspomnisz moje słowa? Wiadomo, to było mówione nieraz. Zjedz tylko mięso, ziemniaki zostaw. Kto tego nie słyszał, ten życia nie zna. Ty nie jesteś wszyscy. Liczę do trzech. Dziada z babą tu brakuje. Żebyś ty w szkole był taki mądry. Masz coś jasnego do prania? I wiele, wiele więcej. Mamy z Kujaw są najlepsze na świecie, najbardziej je kochamy i dziękujemy, że są tutaj z nami, albo w naszej pamięci, myślach i sercu. Wszystkiego najlepszego dla kochanych mam, dziękujemy za to, że jesteście. I z taką nutką czułości i nostalgii, ale też z uśmiechem kończymy dzisiaj nasz program. Patryk Kamiński, dziękuję za ostatnie wspólnie spędzone godziny. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Wracam do Was jutro po 18. Do usłyszenia.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Komisarz zamiast prezydenta Krakowa to rozwiązanie tymczasowe. Naukowcy wyjdą na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. Można zgłosić chęć udziału w firmie o Gdyni. Potrzeba tłumu osób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas są plany komisarza, o tym Katarzyna Młynarczyk.
2: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
3: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
2: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
4: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność po tej przegranej bitwie, wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
2: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
1: Naukowcy z całej Polski zjadą jutro do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Dziś na naukę idzie około 1,4% produktu krajowego brutto. Badacze chcą wzrostu do 3%.
5: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat.
1: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza jutro o godzinie 13. Upalny maj we Francji. Drugi dzień z rzędu padł tam rekord wysokich temperatur. W maju wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. To jeszcze więcej niż wczoraj, gdy wskaźnik już był rekordowy i wyniósł o 0,2 stopnia więcej. Takich średnich temperatur nie odnotowano w maju we Francji jeszcze nigdy dotąd. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to LIPDAW, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonany z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
6: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to LIPDAW, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
7: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
6: Tyle słońca w

0: okolic i sympatycy miasta przyjadą.
1: Zainteresowani udziałem w Lipdubie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Pogoda na 101,4 FM.
1: Środa już nie będzie tak upalna, jak było dziś. Jutro do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Słoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz do 75 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: WPP na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Nowy kinowy wtorek wystartował. No konkurs już czeka na naszym radiowym Facebooku do wygrania bilety na wydarzenia specjalne do Multikina, a my już teraz sprawdzamy, co warto teraz obejrzeć na dużym ekranie.
2: I teraz coś dla fanów mocnego kina akcji, planów idealnych i sytuacji, które bardzo szybko wymykają się spod kontroli. Zawodowcy.
1: Tu od początku wiadomo, że nie będzie spokojnie. Główna bohaterka zajmuje się załatwieniem spraw dla bardzo bogatych ludzi.
2: Czyli takich spraw, których normalnie nikt nie chciałby dotykać nawet kijem.
1: I dostaje zadanie odzyskania ogromnego długu od miliardera, który ukrywa się na prywatnej wyspie i ma własną armię.
2: Czyli już sam punkt wyjścia brzmi jak przepis na totalną rozpierduchę.
1: Na początku próbuje jeszcze dogadać się normalnie, ale szybko okazuje się, że rozmowy raczej nic tu nie zmienią.
2: Więc do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. Byli żołnierze, doświadczenie, plan i przekonanie, że wszystko jest pod kontrolą.
1: A wiadomo, że w takich filmach, jeśli ktoś mówi, że to będzie prosta akcja, to na pewno nie będzie prosta.
2: I właśnie wtedy zaczyna się najlepsza część. Infiltracja wyspy, strzelaniny, pościgi i sytuacje, gdzie każda sekunda ma znaczenie.
1: No fajne jest w tym filmie to, że on nie opiera się wyłącznie na wybuchach. Jest napięcie między bohaterami, kombinowanie i ciągłe pytania. No kto tu naprawdę rozdaje karty?
2: Bo miliarder też nie jest przypadkowym gościem i jego ludzie są przygotowani praktycznie na wszystko.
1: No czyli mamy tutaj klasyczne kino akcji, ale z takim klimatem profesjonalistów, którzy wiedzą, co robią przynajmniej do momentu, kiedy plan zaczyna się sypać.
2: I to jest ten typ filmu, gdzie oglądasz dla adrenaliny, szybkiego tempa i akcji, która praktycznie cały czas idzie do przodu.
1: Zawodowcy już 29 maja w kinach. To teraz coś dla kibiców, bo przed nami naprawdę wielki wieczór, finał Ligi Mistrzów na wielkim ekranie w Multikinie.
2: I to nie byle jaki finał. PSG kontra Arsenal FC. Dwie drużyny, które w tym sezonie przeszły naprawdę ciężką drogę do samego końca.
1: I właśnie takie mecze ogląda się najlepiej wtedy, kiedy emocje czuć wokół siebie, a kino daje trochę klimat stadionu.
2: Bo masz ogromny ekran, mocny dźwięk, ludzi reagujący na każdą akcję i nagle zwykły mecz robi się prawdziwym wydarzeniem.
1: No zwłaszcza, że to jest finał. Jeden wieczór, 90 minut, no albo i więcej, no i ktoś zapisze się w historii.
2: PSG będzie chciało udowodnić, że potrafi sięgnąć po największe trofeum w Europie.
1: No a Arsenal ma szansę zrobić coś, na co kibice czekali bardzo, bardzo długo.
2: I właśnie dlatego takie mecze mają wyjątkowy klimat. Nie ma już miejsca na błędy, kalkulacje i poprawki.
1: Każda akcja może zmienić wszystko. Jeden strzał, jedna kontra, no i jeden błąd bramkarza.
2: I nagle pół Europy szaleje albo łapie się za głowę.
1: No i umówmy się, oglądanie finałów w domu to jedno, ale kiedy cała sala reaguje razem z tobą, no to emocje są zupełnie inne.
2: No, czujesz każdą sytuację dużo mocniej. Nawet osoby, które na co dzień nie śledzą piłki, często dają się wciągnąć.
1: No bo finał Ligi Mistrzów to już bardziej wielkie widowisko niż zwykły mecz.
2: I właśnie takie wydarzenie będzie można zobaczyć 30 maja w Multikinie.
1: No to już teraz sprawdzamy kolejną premierę w Multikinie i teraz coś totalnie innego niż wybuchy, pościgi czy wielkie kosmiczne bitwy. Drzewo Magii. I powiem ci szczerze, no to brzmi trochę jak film, który przypomina, jak wyglądało dzieciństwo bez telefonu w ręce.
2: Dokładnie, bo tutaj mamy rodzinę, która nagle trafia na angielską prowincję i dzieci dostają chyba największy horror współczesnych czasów.
1: No brak Wi-Fi.
2: Tak jest. Koniec internetu, koniec siedzenia z nosem w ekranie i nagle trzeba wyjść do lasu.
1: I właśnie wtedy zaczyna się cała przygoda, bo okazuje się, że w tych lasach no stoi tytułowe drzewo magii.
2: Czyli nie jest to jakieś zwykłe drzewo, tylko takie, które prowadzi do kompletnie niezwykłych światów.
1: I to jest właśnie fajne w tej historii. No ona zaczyna się bardzo, bardzo normalnie. Przeprowadzka, dzieci niezadowolone, rodzice próbują wszystko ogarnąć.
2: A potem nagle robi się jak w klasycznych opowieściach przygodowych. Tajemnice, dziwne stworzenia, fantastyczne miejsca.
1: No trochę taki klimat starych rodzinnych filmów, gdzie była magia, ale też dużo serca.
2: No i co ważne, to nie wygląda na bajkę, tylko dla najmłodszych.
1: No właśnie, bo pod tą całą przygodą jest też historia o rodzinie, która trochę na nowo musi nauczyć się być razem.
2: Bez ekranów, bez ciągłego scrollowania, bez życia obok siebie.
1: Czyli coś, co pewnie wielu ludziom dziś brzmiałoby znajomo.
2: A jednocześnie film nie moralizuje. To bardziej przygodowa historia, która pokazuje, że czasem największe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy po prostu wyjdzie z domu.
1: I jeszcze ten klimat angielskich lasów, no tajemniczych miejsc i fantastycznych krain, no to może naprawdę fajnie wyglądać na dużym ekranie.
2: Zwłaszcza, że takie filmy najlepiej działają właśnie w kinie. Muzyka, obraz, no cały ten magiczny klimat robi wtedy dużo większe wrażenie.
1: Drzewo Magii wchodzi do kin 29 maja, więc jeśli szukacie czegoś familijnego, przygodowego i trochę magicznego,
2: to zdecydowanie warto mieć ten tytuł na radarze.
1: No a teraz coś ciekawego, bo Multikino rusza z taką nową kampanią i powiem ci, tu wcale nie chodzi o konkretny film, tylko o samo kino i emocje, które z niego zostają.
2: I co ważne, za ten spot odpowiada gość od Thora Ragnaroka czy Jojo Rabbit i takich historii, które potrafią być jednocześnie śmieszne, dziwne i wzruszające.
1: No czyli człowiek, który doskonale rozumie, jak działa kino i dlaczego ludzie dalej chcą chodzić na seanse mimo streamingu i miliona platform.
2: I właśnie o tym jest ta kampania. Daj się porwać filmowym historiom.
1: No, bardzo fajny pomysł, bo spot pokazuje ludzi, którym w codziennym życiu towarzyszą postacie z filmów oglądanych wcześniej w kinie.
2: Czyli trochę tak, jak każdy z nas miał po jakimś filmie. Wychodzisz z kina i jeszcze przez te pół dnia żyjesz tą historią.
1: No albo zaczynasz mówić tekstami bohaterów.
2: Albo przez chwilę wydaje ci się, że jesteś główną postacią własnego filmu.
1: No a pomysłodawca nazwał ten spot listem miłosnym do kina, co w sumie bardzo pasuje.
2: Bo kino to jednak coś innego niż oglądanie filmu w domu. Nawet najlepszy telewizor nie zrobi ci tego momentu, kiedy gaśnie światło, sala cichnie i nagle wszyscy patrzą w jeden ekran.
1: No i emocje też działają inaczej. Horror bardziej straszy, akcja bardziej wciąga, a śmieszne sceny no naprawdę lecą przez całą salę.
2: I właśnie dlatego multikino mocno podkreśla ten klimat dużego ekranu. Dźwięk, wielkie sale, wygodne fotele i takie poczucie, że na 2 godziny wychodzisz do zupełnie innego świata.
1: No w sumie coś w tym jest, że niektóre filmy po prostu trzeba zobaczyć w kinie, bo inaczej tracą połowę swojej siły.
2: A najlepsze jest to, że ten spot będzie teraz emitowany przed seansami, więc każdy idący do kina od razu dostanie taki mały przypominacz, dlaczego właściwie lubimy tam wracać.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, w ramach cyklu MPET Ciepło, które łączy Włocławek, po raz kolejny spotykamy się z Danielem Tobiaszem, pełnomocnikiem zarządu firmy MPET we Włocławku do spraw kontaktu z mediami. Witam Pana serdecznie.
2: Witam Panią redaktor, witam Państwa.
1: W ramach tego cyklu poznajemy MPET od zupełnie innej strony. Mówimy o takich rzeczach, o których na co dzień przeciętny mieszkaniec nie usłyszy i nie dowie się, bo o tym się głośno po prostu nie mówi. I dziś porozmawiamy o sieci ciepłowniczej we Włocławku, o tym, jak ona działa właśnie na co dzień. I myślę, że niewiele osób wie, pewnie poza pracownikami, a pewnie też nie wszystkimi, ile kilometrów sieci ciepłowniczej ma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie miasta.
2: Więc włocławski system ciepłowniczy to dziś dokładnie około 121,9 km sieci przesyłowej. Z tego najważniejsza część, czyli sieć wysokoparametrowa, ma około 104,5 km długości. To właśnie te główne magistrale rozprowadzają ciepło po całym mieście. Do tego dochodzą przyłącza i odcinki osiedlowe prowadzące bezpośrednio do budynków i węzłów cieplnych. Według danych pokontrolnych NIK długość samych przyłączy wynosiła około 29,6 km. W praktyce oznacza to, że pod ziemią funkcjonuje ogromny układ rur, komór, zaworów i pompowni, które zasila ponad 1000 budynków w Włocławku. W systemie znajduje się ogromna ilość wody technologicznej, jest to około 9 milionów litrów. To pokazuje skalę właśnie całego układu. Dla porównania, do najbardziej oddalonych punktów miasta woda potrafi płynąć nawet do 12 godzin. Trzeba też pamiętać, że cały czas rozwija się MPET i regularnie budujemy nowe odcinki.
1: A proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób jest nadzorowana te kilometry sieci, która jest głęboko pod ziemią, w jaki sposób sprawujecie monitoring?
2: Więc tak, dyspozytornia przez całą dobę obserwuje parametry systemu, temperatury, ciśnienia, przepływy i poziom uzupełniania wody w sieci. Jeśli gdzieś pojawi się nagle spadek ciśnienia albo zwiększony ubytek wody, system praktycznie od razu pokazuje alarm. Do tego dochodzą regularne objazdy sieci, kontrole komór ciepłowniczych, sprawdzanie armatury i diagnostyka. W nowoczesnych odcinkach sieci działają także systemy alarmowe w rurach preizolowanych, które potrafią bardzo szybko wskazać miejsce zawilgocenia lub nieszczelności. To ważne, bo sieć ciepłownicza pracuje pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Nawet niewielka nieszczelność może z czasem przerodzić się w poważną awarię. Dlatego nadzór nad systemem odbywa się praktycznie non-stop.
1: Mieliśmy okazję odczuć, co się dzieje w trakcie awarii ciepłowniczej w nie tak odległym czasie, ale my jako mieszkańcy mieliśmy już ten końcowy etap, odczuwaliśmy, czyli zdecydowanie wychłodzenie w naszych mieszkaniach. No a co się dzieje, jak wygląda ta praca, żeby przywrócić ciepło do domów we Włocławku?
2: Kiedy dochodzi do awarii, najważniejszy jest czas reakcji. Najpierw dyspozytornia widzi zmianę w parametrów, o których wcześniej wspominałem. Zwykle spadek ciśnienia albo gwałtowny ubytek wody w systemie. Wtedy natychmiast wysyłane są ekipy w teren. Pierwszy etap to lokalizacja uszkodzenia. Czasem miejsce awarii widać od razu, bo pojawia się para albo zapadlisko. Ale bywa też tak, że uszkodzenie znajduje się kilka metrów pod ziemią i trzeba je dokładnie namierzyć. Później odcina się uszkodzony fragment sieci, żeby ograniczyć straty wody i utrzymać dostawy ciepła dla jak największej liczby mieszkańców. Jeśli układ pozwala, uruchamia się zasilanie zastępcze albo przyłącze sieci na inne magistrale. Następnie zaczyna się sama naprawa. Odkopanie rurociągu, wycięcie uszkodzonego fragmentu, spawanie nowego odcinka i późniejsze napełnienie całego układu. I to jest moment, którego mieszkańcy często nie widzą, bo samo zaspawanie rury nie oznacza jeszcze końca pracy. Później trzeba jeszcze odpowietrzyć sieć, przywrócić odpowiednie ciśnienie i ustabilizować cały system hydrauliczny miasta. Dopiero wtedy bezpiecznie wrócić do normalnych parametrów pracy. Przy dużych awariach pracuje się często całą noc, niezależnie od pogody, bo w ciepłownictwie najważniejsze jest jedno, żeby mieszkańcy jak najszybciej uzyskali ciepło i ciepłą wodę.
1: No właśnie, ta ostatnia awaria pokazała, że to nie jest takie proste i wymaga czasu. To było około 4 dni od momentu, kiedy usłyszeliśmy o awarii, do momentu, kiedy ciepło pojawiło się w mieszkaniach we Włocławku. Ale przy mniejszych awariach ten czas przywracania do normalnego funkcjonowania jest krótszy.
2: Tak, zgadza się, jest krótszy. Przy tej ostatniej awarii, która miała miejsce, tak naprawdę doszło do uszkodzenia rury, która zasilała całe miasto. Dlatego też nie mogliśmy włączyć zasilania awaryjnego i czas ten pracy się wydłużył. Natomiast jeżeli jest to awaria którejś z dzielnic, wtedy odcinamy tylko tą daną część miasta i przywracamy ciepło w pozostałych częściach.
1: Wspominaliśmy o tym, że systematycznie w poprzednich spotkaniach ze MPEC systematycznie dba o to, żeby modernizować tą sieć. Miejmy nadzieję, że wkrótce dojdzie do tego, że cała sieć ciepłownicza, a czy dojdzie, czy nie dojdzie, zostanie wymieniona i będzie bezpieczna znów na lata.
2: Tak, w najbliższym czasie, tutaj trzeba tak samo przypominać to, w najbliższym czasie będzie wymieniana cała infrastruktura na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Na ten cel pozyskaliśmy 22 miliony złotych. Będzie też nowe źródło cieplne, które powstanie, które obsłuży osiedle Płocka i Papieżka.
1: Czyli tak jak powiedziałam, starania są takie, żeby tego typu awarii, jaką pamiętamy z tegorocznej zimy, było jak najmniej.
2: Tak, zgadza się.
1: Daniel Tobierz, pełnomocnik zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku do spraw kontaktów z mediami, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia już wkrótce.
2: Dziękuję Panie Redaktor, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.